Alibongiwe vetu la Yesu kwembe tabazili nkaringana 3:56 minuto nakupumeleka kumunu wetu minuti kuvai bansibia 14 horas karinga takumonga nhlikani refila boy na wata niku cancer osi

awulisizi n'wana mamandlulu ndzi le famba hombela mndzini lisizi n'wana mamandlulu ndzi le famba hombela mndzini awulisizi n'wana mamandlulu ndzi le famba hombela mndzini.